0: Kalta wa yuwa ka pusitun kamarana kakipana. Kunan bachate juntu urakenja, pueblos indígenas jupanakaja, jani kanakana kamachinakapa, derecho nak arjatanyataki. Tiach nukutapkana, unish nukutapkana, pueblos indígenas ukamjamaja chaktir jamapjanwa. Ukat jani urakapanak arjatir jamapkanti. Ka tunka peskani, agosto paksitja. Ma waranka, yatunka pataka, yatunkani maranja. Amazonía ora ketpacho saltanua pjana. Pueblos indígenas, mojenos, trinitarios, siriono, yuracare, mobima, ukamaraki, chimane. Kaltawaya pjanoa, narere marcha histórica uka. Ora kesata dignidad ukatjama, sutinchata. Kimsatunka pakalko urunaka uka yuki sarnakanua pjana. Maimaya markana granua maikipanua pjana. Uka marchan kirina kaja, walich amancha waya pjana. Uka winta siwej turkasia wayua aka markaru. Uka tste winta waya pjanua jupanakan derecho panaka. Kun jamasa sarapjani. Uka maraki markapana ya anakapjata. Uka maranakatpacho hichakamaja. Utja wayua uka ampe wanjta siwinaka. Uka maraki wali wakiskirinaka. Jupanaka kipano jawilta tapjana. Asamblea Constituyente uksaru. Ukanwa turka kipawapjana kun jamás a pueblos originarios orakepata, ukamaraki aka medio ambiente uksata unjañataki. Ukatwa walkosistja, akar porinitata, unjañataki, aka unoktawi, chamanchasa, maju kitampsa, aka mankanakampisa.
1: Anampi ukamaraki panu wawanakapampija utapata mischupji. Sandwich ukamaraki muska chunaka aptata.
2: Hichaja, akawan hatasi wempeja, kunsa mayisipki?
0: Derecho panakas po kaspana. Ukambiwa hichaja, empresa nakaja, minera lanak. Hitekaeña monapje. Ukanaka takasin apsunyataki. Ukampe pista doja kaniwa ma aski hekatkiti, hacha marikanakansa, historia pawa.
2: Ukat hit hata wayabhewa. Marchampi aka sede de gobierno uka kama jutasaja.
0: Jani ukuyaka, jupanakan amtapakwa unyanche apji. Hichaja, aruski pjapanyapawa, gobierno uksampi, urakepan derecho panakjata. Ukanua januald oinekaj kalyanti. Kunateja otjiwa, empresa naka. Ukamaraki, munanyapakwa lurapji. Yakepa urasasti, kipara pjanyapawa walja urunaka. Ukaj kariiwa.
2: Ukamasti kunata?
0: Chika takiru katora wayapje.
2: Aka jamar kapacha jaya. Hani ukam lura pjanya paketi.
0: Ukam perus lura wayapjewa.
2: Ma marchateja uthani. Ukat humaja jayana kaukiro yatekanya utana. Yatichas kata. Ukaja mamitampi na yampija. Kikipa jutapjaja. Hanich ukamaki mamita.
3: Chekawa!